0: Pani sprawdzała się tam.
1: No. No.
2: Ho, ho, ho! I wish you Merry Christmas and Happy New Year! Cóż!

0: Co oni są, nie,
1: czyli nie, pani nie... Hania może liczyć na pana poparcia, tak?
0: Na mnie?
1: Na pana poparcia w tej sprawie.
2: Wiecie, a jest to moje?
3: Hrasz to moje? No, odkryj się, odciągaj.

0: 脚踝那边哦。
1: 我们现在在跟艾伦用 Skype 聊天 ，Say hi。
2: Hi。
1: 你们那边很。
3: Kiedy pobiegłem do tego, kurwa, tego, kurwa, tego, kurwa, tego, kurwa, tego, kurwa, tego, kurwa, tego, kurwa, tego, kurwa, tego, kurwa, tego, kurwa, tego, kurwa, tego, kurwa, tego, kurwa, tego, kurwa, tego, kurwa, tego, kurwa, tego, kurwa, tego, kurwa, tego, kurwa, tego, kurwa, tego, kurwa, tego, kurwa, tego, kurwa, tego, kurwa, tego, kurwa, tego, kurwa, tego, kurwa, tego, kurwa, tego, kurwa, tego, kurwa, tego, kurwa, tego, kurwa, tego, kurwa, tego, kurwa, tego, kurwa, tego, kurwa, tego, kurwa, tego, kurwa, tego, kurwa, tego, kurwa, tego, kurwa, tego, kurwa, tego, kurwa, tego, kurwa, tego, kurwa, tego, kurw

0: Ciut, nie?
1: Dobra, nagramy teraz, zobaczymy jak to wygląda. Czekaj.
0: Czekaj, tylko zobaczę jak to.
1: Czekaj, będziemy
0: bliżej. Patrz, ale widzisz od...
2: Girl ran across.
3: Oh, yeah.